0: Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem.
1: Dziewięć.
2: Dziesięć.
3: Jedenaście.
4: Dwanaście.
5: Trzynaście.

0: 8, 9.
1: Osiemdziesiąt trzy, osiemdziesiąt dwa, osiemdziesiąt trzy, osiemdziesiąt cztery, osiemdziesiąt pięć, osiemdziesiąt sześć, osiemdziesiąt siedem, osiemdziesiąt osiem, osiemdziesiąt dziewięć, osiemdziesiąt dziesięć, osiemdziesiąt jeden,
2: osiemdziesiąt trzy.